No i oczywiście, kochanie, będzie za chwileczkę utworek na koniec dla ciebie. Last 6 minutes.